0: Go ahead.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Today we'll hear mostly songs from the 60s of the 20th century. Dzień dobry, drodzy rodacy. Podczas dzisiejszego programu przypomnimy piosenki z lat 60. ubiegłego stulecia, a to za sprawą Igi Cembrzyńskiej, która zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. Aktorka, wokalistka, scenarzystka i reżyserka, także producentka filmowa i kompozytorka. Jedna z największych artystek swojego pokolenia i najbardziej charakterystycznych postaci środowiska twórczego. Urodziła się 2 lipca w Radomiu. Usłyszymy ją dzisiaj w piosence pod tytułem Wsiną Dal w duecie z Bogdanem Łazuką. Dzisiaj niedziela, 9 sierpnia, imieniny Romualda, Romana, Ireny, Klarysy, Rolanda i Jana. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Ponieważ program jest nadawany na żywo, zdarzają się właśnie takie przypadki problemów technicznych. I jak teraz właśnie, że mam problem z głosem. W związku z tym, że 15 sierpnia jest niebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Matki Boskiej Zielnej, proponuję pieśń pod tytułem Panna Pszeniczna w wykonaniu Haliny Frąckowiak.

0: Program jest nadawany na żywo. Ja nie mam kontroli nad techniczną stroną programu. Próbuję tylko kontrolować swój głos, ale nie zawsze mi się udaje, także bardzo przepraszam. Warto wiedzieć, że 9 sierpnia 1986 roku zmarł Lucjan Krawiec, historyk, badacz Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiej Emigracji. Urodził się w 1906 roku. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. Jak wiemy, w Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, goląbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy jest 216-398-0183. Ostatnio w Steinmetz jest remodeling, także jeżeli chcemy coś kupić ze Steinmetz, to proszę udać się do sąsiedniego sklepu, który jest również mamy sklep i tam można kupić wszystko, co właściwie jest do zaoferowania w Steinmetz podczas, kiedy sklep jest w remoncie. Za współpracę serdecznie dziękujemy.
1: Ty o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy, pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
2: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam.

0: Motor jak koń młody na przedrwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni. Nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć ja sercem młodem, na twój widok miła zacznie bić.
1: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam.

Jan Pietrzak śpiewał piosenkę Pamiętajcie o ogrodach. Bardzo a propos w związku z tym, że będziemy celebrować One Day Festival w niedzielę 30 sierpnia w Polskim Ogrodzie Kulturalnym. Będą sprzedawane drobne poczęstunki i jesteście Państwo zaproszeni wziąć udział w paradzie, maszerować pod polską flagą, pokazać polską dumę w Cleveland. 30 sierpnia o 12 w południe parada flag. 60 narodowości będzie brało w niej udział. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość. O każdej porze roku są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

0: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with a Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Dzisiaj doroczny bankiet Polonia Foundation, podczas którego uhonorowani zostaną Joe Feckanin i ksiądz Jerzy Kusy, którym serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia, jak również będą rozdane stypendia. The Cleveland Opera and Cleveland Ballet Theater present Mithridates Rediponto. Don't miss this fascinating story revolving around the king of antiquity. Its ultimate message of freedom is as relevant as ever today. All is brought to life through a sparkling musical score composed by 14-year-old Mozart, an ideal masterpiece for this full production of the opera. And today is the last performance at 4 p.m. at First Baptist Church of Greater Cleveland, 3630 Fairmont Boulevard in Shaker Heights. You can buy the tickets at the door. The tickets are only $25 and students for $10. Don't miss it. I saw that on Friday, and I really enjoyed that opera. And the whole production is beautiful. So congratulations to the Cleveland Opera, and the ballet was unbelievable. Cleveland Ballet Theater. Posłuchajmy teraz Jana Kiepurę w piosence Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. W związku z tym, że 15 sierpnia 1966 roku zmarł Jan Kiepura, śpiewak operowy, aktor filmowy, urodził się w 1902 roku. Mam tylko tą jego właściwie podczas tego rannego programu mam tylko tą jedną piosenkę, którą mogę Państwu zadedykować. Brunetki, blondynki, śpiewa Jan Kiepura.

No tak, śpiewać potrafi tylko Jan Kiepura. 11 sierpnia 2016 roku zmarł Jarosław Janowski, konstruktor ultralekkiego samolotu pierwszej konstrukcji amatorskiej zaprojektowanej oficjalnie w powojennej Polsce. Urodził się w 1943 roku.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług. I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.